szkoduje eksplozywnemu rytmu. Zastał mnie cyr ogrożeń. Zaposleni se strygiem o